Glow 99.1 FM. Ija Akure. Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko. Tori yin la se wa.